0: Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Läs mer på webbplatsen för parlamentets think tank.
1: Owady zapylające, takie jak pszczoły, motyle i chrząszcze, odgrywają ważną rolę w naszym ekosystemie. Jednak czyha na nie wiele zagrożeń na całym świecie. Zmiana klimatu, utrata siedlisk, szkodniki i intensywne uprawy jednogatunkowe. Te zagrożenia powodują, że drastycznie spada liczebność dzikich i hodowlanych gatunków owadów zapylających. A są one niezbędne dla naszego dobrostanu i dla przyrody. Słuchasz audycji z serii Podnieść poprzeczką – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku powiemy, co robi Unia, by chronić te pracowite, małe stworzenia. Czy wiesz, że prawie 90% dzikich gatunków roślin kwitnących na świecie musi być całkowicie lub przynajmniej częściowo zapylanych przez owady? Dotyczy to też ponad 3/4 światowych upraw żywności i ponad 1/3 wszystkich gruntów rolnych. Zapylacze przyczyniają się do bezpieczeństwa żywnościowego nie tylko bezpośrednio. Są też kluczem do zachowania różnorodności biologicznej. Według niektórych szacunków można im bezpośrednio przypisać do 15 miliardów euro rocznej produkcji rolnej Unii. Rośliny kwitnące rozmnażają się dzięki zapylaczom, które pomagają przenosić pyłek między męskimi i żeńskimi częściami roślin. Zapylanie może odbywać się na różne sposoby. Pyłek może przenosić wiatr albo woda, ale owady, czyli na przykład pszczoły i motyle, są jedynymi z najbardziej skutecznych i najważniejszych zapylaczy. Jest wiele gatunków zapylaczy, to także motyle, ptaki i nietoperze, ale najważniejsze są pszczoły. Na świecie istnieje od 25 tysięcy do 30 tysięcy różnych gatunków pszczół. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa ocenia, że zapylacze odgrywają istotną rolę ze społecznego, gospodarczego i ekologicznego punktu widzenia. Czyhają na nie jednak liczne zagrożenia. Zmiana klimatu, utrata siedlisk, szkodniki i choroby oraz intensywne rolnictwo. Takie zagrożenia prowadzą do drastycznego spadku populacji tych gatunków. W ostatnich latach gwałtownie spadła liczba owadów zapylających na świecie. Trend ten stanowi poważne zagrożenie dla ekosystemów, wydajności rolnictwa i dobrostanu ludzi. Jako że ta kwestia jest bardzo pilna, Unia Europejska podejmuje wiele inicjatyw, które mają przeciwdziałać spadkowi liczebności owadów zapylających i dbać o ich ochronę. Reakcja Unii na kryzys związany z owadami zapylającymi nie ogranicza się do środków politycznych. Obejmuje również aktywne zaangażowanie obywateli i różnych innych podmiotów. W 2022 roku Europejska Inicjatywa Obywatelska Ratujmy Pszczoły i Rolników zebrała ponad 1 000 000 podpisów. Pokazuje to, jak szerokie jest poparcie społeczne dla działań na rzecz ochrony owadów zapylających i promowania zrównoważonych praktyk rolniczych. Ratujmy Pszczoły i Rolników to 7. udana Europejska Inicjatywa Obywatelska. Jej inicjatorzy wzywają, by znacznie ograniczyć stosowanie syntetycznych pestycydów, z naciskiem na wspieranie rolników w przechodzeniu na praktyki rolnicze przyjazne dla środowiska. W 2020 roku Komisja Europejska przyjęła unijną strategię ochrony różnorodności biologicznej na rok 2030. Jest to kompleksowy, ambitny i długoterminowy plan ochrony przyrody i odwrócenia procesu degradacji ekosystemów. Unia dba też o różnorodność biologiczną. Dysponuje ugruntowanymi narzędziami politycznymi, które już przyniosły znaczne korzyści różnorodności biologicznej w Europie. Najważniejszymi elementami unijnej polityki w tej dziedzinie są dyrektywa siedliskowa i dyrektywa ptasia. Dzięki nim powstała największa sieć obszarów chronionych na świecie – sieć Natura 2000. W grudniu 2019 roku Parlament przyjął rezolucję w sprawie unijnej inicjatywy na rzecz owadów zapylających, przedstawionej przez Komisję Europejską. Parlament chce, by opracować pełnowymiarowy program działań na rzecz owadów zapylających i przeznaczyć na ten cel wystarczające środki. Opowiedział się za tym, by w przeglądzie dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów znalazł się obowiązek zmniejszania użycia pestycydów. Wezwał też komisję, by rozszerzyła zakaz nałożony na 3 rodzaje neonikotynoidowych środków owadobójczych na wszystkie pestycydy na bazie neonikotynoidów. Jednak stopniowe wycofywanie pestycydów nie jest prostym zadaniem. W czerwcu 2022 roku Komisja Europejska zaproponowała nowe rozporządzenie w sprawie

0: w skrócie ECTS. Zacznijmy od tego, czym jest Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów. ECTS to narzędzie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Pozwala szkołom wyższym uznawać punkty uzyskane przez studentów na innych uczelniach. Ilość punktów ECTS zależy od przewidzianych efektów uczenia się oraz nakładu pracy studenta. Unia Europejska wprowadziła ten system w 1989 roku jako część programu Erasmus. ECTS to pierwszy i jedyny system oparty na punktach, który wprowadzono i przetestowano w całej Unii Europejskiej. Odniósł on wielki sukces. Jest powiązany z przyjętą w 1999 roku deklaracją bolońską, która zharmonizowała systemy szkolnictwa wyższego w całej Europie. Od tego czasu ECTS przyjęła większość z 49 państw, które tworzą Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego. Ale jak działa ECTS? Jeden punkt ECTS odpowiada około 25-30 godzinom pracy. W semestrze należy uzyskać 30 takich punktów. Rok studiów odpowiada 60 punktom, a zatem jest to 1500-1800 godzin pracy. W typowym roku akademickim student uzyskuje punkty za zaliczenie różnych przedmiotów. Studia krótkiego cyklu obejmują zazwyczaj od 90 do 120 punktów ECTS. Aby ukończyć studia licencjackie, trzeba uzyskać 180 lub 240 punktów. Studia magisterskie odpowiadają normalnie 90 lub 120 punktom. W przypadku studiów doktoranckich z ECTS korzysta się w różny sposób. Jedną z najważniejszych zalet ECTS jest to, że pozwala wznowić studia osobom, które je przerywają. Jeżeli tymczasowo zrezygnujesz ze studiów, możesz skorzystać ze zdobytych punktów kilka lat później, kiedy wrócisz na uczelnię lub podejmiesz studia za granicą. Punkty ECTS nigdy się nie przedawniają. ECTS pomaga też studentom zmienić kierunek studiów. Na przykład dzięki podobieństwom w programie studiów, absolwent studiów licencjackich z ekonomii, prawa lub zarządzania może podjąć studia w szkole biznesu. Czasami powiązania między kierunkami są mniej oczywiste. Na przykład po licencjacie z komunikacji możesz podjąć studia magisterskie z kryminologii. W niektórych przypadkach uczelnia będzie jednak wymagać od ciebie zdobycia dodatkowych punktów, co często możesz zrobić w specjalnym trybie. Dzięki temu na nowych studiach weźmie się pod uwagę twoje dotychczasowe osiągnięcia. Dzięki ECTS można też łączyć różne systemy kształcenia, na przykład naukę na uniwersytecie i w miejscu pracy. Jest to możliwe nie tylko w ramach jednego programu studiów, ale również programów uczenia się przez całe życie. Aby podjąć niektóre studia, na przykład studia magisterskie lub podyplomowe, konieczna jest określona liczba punktów ECTS. ECTS umożliwia też harmonizację skali ocen w różnych krajach. Na przykład ułatwia porównanie studentów, którzy ubiegają się o stypendium lub wyjazd na wymianę zagraniczną. Skala ocen ECTS służy jako punkt odniesienia i ułatwia transfer studentów oraz ich ocen pomiędzy różnymi uczelniami wyższymi w Europie. Oceny mają postać liter od A do F i są opatrzone słowami kluczowymi i krótkim komentarzem. Każda instytucja może stosować skalę ocen ECTS zgodnie ze swoim modelem nauczania. Ponadto dzięki ECTS dokumenty potwierdzające ukończenie studiów, takie jak suplement do dyplomu, są łatwiejsze do zrozumienia i wykorzystania w innych krajach. W suplemencie do dyplomu znajdują się informacje, które ułatwiają pracodawcom i uczelniom zrozumienie, jakie kwalifikacje nabył jego właściciel. Jak widać, ECTS ułatwia studentom mobilność w całej Unii. Bardziej otwarta Europa to miejsce, gdzie spotykamy ludzi z innych krajów, doświadczamy różnych kultur i odbywamy inspirujące rozmowy. A wszystko to umożliwia studentom właśnie ECTS. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Hij is overal. Thuis, in de auto, op je smartphone. Waar ik het over heb? Over de radio natuurlijk. Op 13 februari zetten we die in het middelpunt van de belangstelling. Want dan is het Wereldradiodag. Wist je dat dit trouwe communicatiemiddel ooit zelfs de Eiffeltoren heeft gered? De radio is voortgevloeid uit een reeks technologische innovaties van de 19e eeuw. De uitvinding van de telegraaf door de Amerikaan Samuel Morse, de ontdekking van radiogolven door de Duitser Heinrich Rudolf Hertz en tot slot de verzending van de eerste radioberichten tussen Engeland en Frankrijk in 1899 door de Italiaan Guglielmo Marconi. In Frankrijk was het Radio Tour Eiffel die in december 1921 de eerste radio-uitzending de ether instuurde, meer bepaald een concert. Enkele jaren eerder had het nochtans weinig gescheeld of de Eiffeltoren was tegen de vlakte gegaan. Jazeker, de Eiffeltoren werd ingewijd in 1889, ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling in Parijs. De bedoeling was dat het bouwwerk 20 jaar later ontmanteld zou worden. Maar men besefte dat de toren dienst kon doen als een reusachtige radioantenne. En dat is zijn redding geweest. De Eiffeltoren is erdoor zelfs met 12 meter gegroeid, tot 324 meter hoogte, dankzij de antennes die er bovenop staan. Maar goed, laten we terugkeren naar het verhaal van de radio zelf. Sommigen onder ons herinneren zich misschien nog de gigantische radiotoestellen van hun grootouders. Pas na de Tweede Wereldoorlog deden de transistoren hun intrede. Dankzij die innovatie kon de radio eindelijk overal beluisterd worden. In de jaren 80 en 90 werd de overstap gemaakt naar digitale radio. FM moest plaatsmaken voor DAB-technologie en satellieten. In de jaren 2000 brak het tijdperk van de podcasts en internetradio aan. De radio heeft dus een hele evolutie doorgemaakt. Het is een krachtig instrument waarmee we de immense verscheidenheid van de mensheid kunnen vieren en het democratisch debat een podium kunnen geven. Het is ook nog steeds het meest gebruikte medium ter wereld. Precies daarom heeft het Europees Parlement besloten zijn eigen radio-inhoud te maken. Die is onder andere te beluisteren op de website Europarl Audio.
2: Ο Κόνραντ Αντενάουερ θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες που άνοιξαν το δρόμο για μια ενωμένη Ευρώπη. Ως πρώτος καγκελάριος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, γνωστής τότε ως Δυτική Γερμανία, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο στη γερμανική όσο και στην ευρωπαϊκή ιστορία. Τα βιώματά του υπό το ναζιστικό καθεστώς τον οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η διαρκής ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την ενότητα. Ο Αντενάουερ έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη συμφιλίωση της Γερμανίας και της Γαλλίας, μετατρέποντας τις δύο χώρες από ιστορικούς εχθρούς σε συμμάχους και θέτοντας έτσι τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ακούτε μια ειδική σειρά της εκπομπής μας «Ιστορικά στοιχεία και γεγονότα». Σε αυτά τα επεισόδια μιλάμε για τους άντρες και τις γυναίκες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη, την ταυτότητά της και τις αξίες της. Τις προτεργάτριες και τους προτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης.

0: Európsky výbor regiónov je orgán, ktorý poskytuje poradenstvo ďalším inštitúciám Európskej únie. Jeho cieľom je, aby boli súčasťou rozhodovacieho procesu aj európski občania. Členovia výboru regiónov vychádzajú z potrieb a požiadaviek regiónov a pomáhajú aplikovať európske predpisy na miestnu realitu, tak, aby fungovali v praxi. Konkrétnym príkladom je príručka, ktorú výbor regiónov pripravil spolu s Európskou komisiou. Táto príručka pomáha miestnym a regionálnym samosprávam lepšie sa zorientovať v Európskej zelenej dohode a uplatňovať ju na miestnej úrovni. Európska komisia, Rada Európskej únie a Európsky parlament musia výbor regiónov požiadať o stanovisko ku každému návrhu právneho predpisu, ktorý sa nejakým spôsobom týka miestnych a regionálnych samospráv. Ak by sa tak nestalo, Výbor regiónov sa môže obrátiť na Súdny dvor Európskej únie a domáhať sa svojho inštitucionálneho práva. Zároveň platí, že Výbor regiónov môže vydať stanovisko aj z vlastnej iniciatívy, ak sa domnieva, že nejaký návrh alebo rozhodnutie nie je v súlade so záujmami miest a regiónov. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako funguje Súdny dvor Európskej únie a čím sa zaoberá, vypočujte si podcast s názvom Súdny dvor Európskej únie. Je jedným zo série podcastov v džungli eurožargónu, ktoré pre vás pripravuje Európsky parlament. Európsky výbor regiónov vznikol v roku 1992 na základe Maastrichtskej zmluvy. Jeho úlohou bolo zastupovať politikov z regiónov Európskej únie a zároveň slúžiť ako akýsi most medzi občanmi Európskej únie a jej inštitúciami. Prvé zasadnutie výboru regiónov sa uskutočnilo v Bruseli v roku 1994. Spočiatku jeho členov vymenúvali jednotlivé členské štáty, pričom ich mandát trval 4 roky. Po prijatí zmluvy z Nice sa však zloženie výboru regiónov zmenilo a v tejto podobe funguje výbor až dodnes. V súčasnosti tak majú jeho členovia 5-ročný mandát a, na rozdiel od minulosti, musia byť aktívnymi predstaviteľmi regionálnej alebo miestnej samosprávy. Európsky výbor regiónov má 329 členov, ktorí sa pravidelne stretávajú na jeho plenárnych zasadnutiach. Zastupujú viac ako 92 tisíc obcí a 240 regiónov z celej Európskej únie. Jednotlivé členské štáty sú vo výbore regiónov zastúpené v pomere k veľkosti svojho obyvateľstva. Podobne ako je to v Európskom parlamente. To znamená, že podobne veľké krajiny majú nárok na rovnaký počet kresiel vo výbore. Napríklad Nemecko, Francúzsko a Taliansko majú najviac zástupcov, po 24 členov. Naopak, Malta ako najmenší členský štát má len 5 zástupcov, zatiaľ čo Cyprus a Luxembursko po 6. Tento systém zabezpečuje, aby veľké krajiny nemali neprimerane veľkú moc, no zároveň sa zohľadňoval aj počet obyvateľov. Podobne ako v Európskom parlamente sú aj členovia výboru regiónov združení v politických skupinách. Zo svojich radov si volia predsedu a prvého podpredsedu na funkčné obdobie 2,5 roka. Tí spolu s odbornými komisiami výboru regiónov pripravujú stanoviská, správy a uznesenia, o ktorých výbor následne hlasuje na plenárnych zasadnutiach. Výbor regiónov však nie je len o politike. Jedným z jeho cieľov je tiež podporovať aktívnu účasť občanov na politickom živote na regionálnej, miestnej aj individuálnej úrovni. Regionálne a miestne orgány, združenia, mimovládne organizácie, odborníci, akademici i širšia občianska spoločnosť sa do jeho činnosti môžu zapojiť prostredníctvom prieskumov, konzultácií či rôznych podujatí. Jedným z takýchto podujatí je napríklad Európsky týždeň regiónov a miest, ktorý sa každý október koná v Bruseli a trvá 4 dni. Stretávajú sa na ňom politici, odborníci, firmy, finančné inštitúcie aj miestne a európske združenia. Počas podujatia zvykne viac než 1000 rečníkov diskutovať o miestnych a regionálnych politikách v Európskej únii. Európsky výbor regiónov udeľuje aj cenu Európsky podnikateľský región. Ocenenie je určené všetkým regiónom s politickými právomocami a ponúka mestám a regiónom Európskej únie príležitosť získať uznanie za svoju podnikateľskú stratégiu. Víťazné regióny sú potom celý jeden rok držiteľmi titulu Európsky podnikateľský región. V roku 2025 získali toto ocenenie tri regióny. Galícia v Španielsku, Krapinsko-Zagorská župa v Chorvátsku a Mazovsko v Poľsku. Európsky výbor regiónov sa zároveň zameriava aj na podporu angažovanosti mladých politikov, ktorým poskytuje špecializované školenia. Mladých lídrov pozýva na svoje plenárne zasadnutia a na podujatia, ako je Európsky summit regiónov a miest, kde sa môžu stretnúť s primátormi, regionálnymi lídrami a poslancami Európskeho parlamentu. Európsky výbor regiónov je mostom medzi inštitúciami Európskej únie a ľuďmi. Posilňuje hlas miestnych a regionálnych samospráv, ktoré sú v úzkom kontakte so svojimi miestnymi komunitami. Brusel a Štrasburg sa síce mnohým z nás môžu zdať vzdialené, no výbor regiónov ich posúva bližšie k ľuďom. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
1: Ar žinojote, kad vienam iš tūkstančio Europos Sąjungos gyventojų gestų kalba yra jų pirmoji kalba? Tiksliau, viena iš gestų kalbų, nes nėra vienos visuotinės sistemos. Šiuo metu Europos Sąjungoje yra 29 oficialios nacionalinės gestų kalbos. Jas vartoja ne tik kurti ir neprigirdintys asmenys, bet ir girdintys žmonės, norintys bendrauti su šeima ar draugais. Siekdamos didinti informuotumą apie šią kalbų ir kultūrų įvairovę, Jungtinės tautos rugsėjo 23-ąją paskelbė Tarptautinę gestų kalbų dieną. Klausotės tinklalaidės iš ciklo Siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Šiame epizode apžvelgsime gestų kalbas Europos Sąjungoje ir Europos parlamento pastangas jas išsaugoti ir skatinti jų vartojimą. Gestų kalbos yra turtingos ir įvairios. Labai svarbu žinoti, kad tai savarankiškos kalbos, tai yra, jos nėra sukurtos pagal sakytinės kalbas. Visos gestų kalbos turi savitą gramatiką, žodyną ir sintaksę ir yra glaudžiai susijusios su bendruomene ir kultūra, kurioje jos susiformavo. Pavyzdžiui, Italijoje vartojama italų gestų kalba, Prancūzijoje prancūzų gestų kalba. Kai kuriuose šalyse vartojamos dvi skirtingos gestų kalbos. Pavyzdžiui, Belgijoje vartojamos flamandų ir Belgijos prancūzų gestų kalbos. Gestų kalbos varijuoja priklausomai nuo šalies, regiono, amžiaus grupės ir net socialinių aplinkybių. Jos pasitelkiamos ne tik kaip komunikacijos priemonė, bet ir kaip kultūros raiškos, tapatybės ir meninio kūrybiškumo forma. Kaip ir sakytinės kalbos, gestų kalbos gali būti skirstomos į kalbų šeimas. Dvi gestų kalbos gali būti panašios, bet jos niekada nebūna visiškai vienodos. Pavyzdžiui, Austrijos gestų kalbą ir Nyderlandų gestų kalbą paprastai lengviau supranta Vokietijos nei Graikijos gestų kalbos vartotojai. Šiuo metu 27 Europos Sąjungos šalyse vartojamos 29 nacionalinės gestų kalbos. Liuksemburgas vartoja savitą vokiečių gestų kalbos variantą, o kai kurios šalys, pavyzdžiui, Suomija ir Estija, pripažįsta daugiau nei vieną gestų kalbą. Suomijoje vartojamos suomių ir suomių švedų gestų kalbos, o Estijoje estų ir rusų gestų kalbos. Ypač įdomu tai, kad kurtieji iš skirtingų šalių dažnai sugeba veiksmingai bendrauti net nemokėdami tos pačios nacionalinės gestų kalbos. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad susitinka kurčiasis iš Prancūzijos ir kurčiasis iš Lenkijos. Nors vartoja skirtingas nacionalines gestų kalbas, tikėtina, kad jie greitai ras būdą bendrauti, naudodami vienodus ženklus, gestus ir veido išraiškas. Tai būtų daug sunkiau dviem girdintiems žmonėms, kurie moka skirtingas sakytinės kalbas. Nors nėra universalios gestų kalbos, visiems neprigirdintiesiems suprantamos gestų kalbos koncepcija vystoma, ypač nuo 1951 metų, kai buvo įkurta Pasaulio kurčiųjų federacija. Tarptautinė gestų kalba yra komunikacijos sistema pasitelkiama tarptautiniuose renginiuose, pavyzdžiui, konferencijose ir susitikimuose. Tai nėra visiškai standartizuota ar oficiali kalba. Tarptautinė gestų kalba neturi nustatytos gramatikos ar žodyno, ji remiasi gestais, bendrai ženklais ir kontekstu. Tarptautinė gestų kalba dažnai apima tarptautiniu mastu labiausiai atpažįstamus gestus, o jos forma gali skirtis priklausomai nuo regiono. Pavyzdžiui, Europos Sąjungoje dažniausiai naudojami vakarų Europoje labiau paplitę gestai, o Azijoje ar Afrikoje galima pastebėti įvairių variantų. Svarbu pažymėti, kad tarptautinė gestų kalba nepakeičia nacionalinių gestų kalbų ir neturi tokio paties teisinio statuso. Vis dėlto Europos Sąjungoje ir tarptautiniu lygmeniu vertimo į tarptautinę gestų kalbą poreikis gerokai išaugo, ypač aukšto lygio susitikimuose ir renginiuose. Šis augimas byloja apie didėjantį kurčių ir neprigirdinčių asmenų judumą bei dalyvavimą visoje Europoje ir išryškina įtraukių komunikacijos priemonių poreikį. Kokius veiksmus šiuo klausimu vykdo Europos parlamentas? Parlamentas užtikrina, kad plenarinių posėdžių diskusijos būtų verčiamos į gestų kalbą nariams, kuriems reikalingos tokios vertimo paslaugos. 2016 metais parlamentas priėmė rezoliuciją dėl gestų kalbų ir profesionalių gestų kalbų vertėjų. Joje pripažįstama, kad ES šalyse esama vertimo į gestų kalbą paslaugų prieinamumo ir kokybės skirtumų. Parlamentas taip pat pritarė tarptautinės gestų kalbos vertimo paslaugų teikimui visuose plenariniuose posėdžiuose. Be to, Europos parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Jungtinių tautų asmenų su negale teisių konvencijos įgyvendinimo. Rezoliucijoje Europos parlamento nariai pabrėžė, kad asmenims su negale turi būti užtikrinta prieiga prie prieinamo formato informacijos ir komunikacijos priemonių, taip pat prie įvairių rūšių negalios pritaikytų technologijų, įskaitant gestų kalbas. Todėl jie paragino komisiją imtis reikiamų priemonių, siekiant užtikrinti ES teisės aktų susijusių su prieiga prie informacijos ir komunikacija įgyvendinimą. Savo rezoliucijoje dėl gestų kalbų parlamentas akcentavo kvalifikuotų, profesionalių gestų kalbų vertėjų svarbą ir paragino oficialiai pripažinti nacionalines ir regionines gestų kalbas tiek valstybėse narėse, tiek visos Europos Sąjungos lygmenių. Galiausiai Europos parlamento nariai paragino Europos Sąjungos šalis skatinti gestų kalbų mokymąsi taip pat, kaip ir užsienio kalbų, ir įtraukti jas į mokyklų mokymo programas. Taip siekiama didinti informuotumą apie gestų kalbas, skatinti jų vartojimą ir gerinti kalbinę bei socialinę įtrauktį. 2024 metų rugsėjį vienintelė Europos lygmenių kurtiesiems atstovaujanti viršvalstybinė organizacija Europos Kurčiųjų Sąjunga ir asociacijos iš visų 27 ES šalių paskelbė pozicijos dokumentą tema Nacionalinių gestų kalbų pripažinimas ES oficialiosiomis kalbomis. Šiame pozicijos dokumente raginama 29 nacionalines gestų kalbas pripažinti ES oficialiosiomis kalbomis, kartu su dabartinėmis 24 oficialiosiomis kalbomis. Jame pabrėžiama, kad ES teisinė pareiga gerbti kultūrų ir kalbų įvairovę ir užkirsti kelią diskriminacijai kalbos pagrindu yra jos daugiakalbystės politikos dalis. Kalbų įvairovė ir daugiakalbystė yra vienos pagrindinių ES vertybių. Nors skatinant ir saugant turtingą ES daugiakalbystę, įskaitant gestų kalbas, padaryta didelė pažanga, dar reikia daug nuveikti, kad gestų kalbos būtų visapusiškai pripažįstamos ir prieinamos visose bendruomenėse ir sektoriuose. Siekdamas padėti visiems užtikrinti prieigą prie informacijos, Europos Parlamento interneto radijas Europarl Radio pateikia kiekvienos tinklalaidės epizodo transkripciją. Tai atitinka prieinamumo standartus ir taip užtikrinama, kad kurti ar neprigirdintys asmenys bei visi klausytojai, kuriems reikalinga transkripcija, gautų informaciją apie Europos Parlamento darbą. Teikdamas turinį aiškę ir suprantamą kalbą, Europos Parlamentas prisideda prie įtraukaus viešo dialogo ir suteikia žmonėms visoje ES galimybę lengviau gauti reikiamą informaciją. Remdami kalbų įvairovę ir lygias galimybes naudotis komunikacijos priemonėmis, kuriame visiems įtraukesnę Europą. Šią tinklalaidę parengė Europos Parlamento interneto radijas Europarl Radio.
2: Aleksej Nawalny w 2021 roku został laureatem przyznawanej przez Parlament Europejski Nagrody za wolność myśli. Nagrodę nazwano imieniem radzieckiego fizyka i dysydenta politycznego Andrieja Sacharowa. Ustanowiono ją w 1988 roku i otrzymują ją osoby i organizacje, które bronią praw człowieka i podstawowych wolności. Aleksiej Nawalny, najwybitniejszy rosyjski głos opozycji, znany z ujawniania korupcji, zagorzały krytyk prezydenta Władimira Putina, zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach 16 lutego 2024 roku w kolonii karnej na Syberii. Aleksiej Nawalny urodził się w 1976 roku. Był prawnikiem, blogerem i działaczem politycznym. Zyskał międzynarodową sławę, bo organizował w Rosji protesty przeciwko rządowi, kandydował w wyborach i upominał się o reformy antykorupcyjne. Był najzacieklejszym krytykiem Putina. Został aresztowany w połowie stycznia 2021 roku, kiedy wrócił do Rosji. Wcześniej próbowano go otruć nowiczokiem, środkiem paralityczno-drgawkowym. Nawalny między sierpniem a wrześniem 2020 roku spędził ponad miesiąc w berlińskim szpitalu uniwersyteckim Charité. Przez większość tego czasu przebywał na oddziale intensywnej terapii. Gdy wyzdrowiał, wytropił ludzi, którzy jego zdaniem brali udział w podaniu mu trucizny. Udając urzędnika służby bezpieczeństwa, nakłonił przez telefon agenta, by przyznał, że użyto trucizny. Nawalny oskarżył rosyjski rząd o otrucie, ale ten zaprzeczył zarzutom. Podczas drugiej sesji plenarnej w październiku 2021 roku Parlament Europejski ogłosił laureata Nagrody imienia Sacharowa za wolność myśli. Został nim Aleksiej Nawalny. Decyzję o przyznaniu nagrody właśnie jemu wcześniej podjęła konferencja przewodniczących wraz z konferencją przewodniczących grup politycznych. Podczas uroczystości w Parlamencie Europejskim przewodnicząca Heidi Hautala powiedziała: Aleksiej Nawalny wykazuje się wielką odwagą, próbując przywrócić wolność wyboru narodowi rosyjskiemu. Od wielu lat walczy o prawa człowieka i podstawowe wolności w swoim kraju. Kosztowało go to wolność i niemal stracił życie. W imieniu Parlamentu Europejskiego wzywam do jego natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia. Po ceremonii wręczenia nagród w grudniu 2021 roku ówczesny przewodniczący parlamentu Dawid Sassoli powiedział: Nagroda Sacharowa oznacza również, że Parlament Europejski stanowczo domaga się natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Aleksieja Nawalnego.
3: Il rilascio immediato e incondizionato di Aleksej Nawalny.
2: Słowa te pozostały bez echa, podobnie jak liczne apele Unii do władz rosyjskich. Nawalnego początkowo przetrzymywano w obwodzie włodzimierskim na wschód od Moskwy, a w grudniu 2023 roku przeniesiono go do kolonii karnej w Harpie na Syberii. Odbywał wyrok 19 lat więzienia za zarzuty, które powszechnie uważano za motywowane politycznie. 16 lutego został znaleziony martwy. 28 lutego, zaledwie 12 dni po śmierci Nawalnego, jego żona Julia przemawiała w Parlamencie Europejskim podczas sesji plenarnej w Strasburgu. Wyraźnie poruszona powiedziała: jeśli naprawdę chcesz pokonać Putina, musisz coś wymyślić. Nie możesz być nudny. Putin jest przywódcą zorganizowanej grupy przestępczej. Musimy wszyscy walczyć z tymi przestępcami. Innowacją polityczną jest tutaj zastosowanie metod walki z przestępczością zorganizowaną, a nie rywalizacja polityczna. Nie noty dyplomatyczne, a dochodzenia w sprawie machinacji finansowych. Nie oświadczenia o zaniepokojeniu, a poszukiwanie współpracowników mafii w waszych krajach. Tych dyskretnych prawników i finansistów, którzy pomagają Putinowi i jego poplecznikom ukrywać pieniądze. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola powiedziała:
4: this house,
2: Parlament Europejski i posłowie z całą mocą potępiają to zabójstwo. To zbrodnia, która zasługuje na międzynarodowe i niezależne śledztwo. Świat domaga się sprawiedliwości. Parlament w rezolucji zdecydowanie potępił zabójstwo Aleksieja Nawalnego i całkowicie poparł Julię Nawalną w jej postanowieniu, że będzie kontynuować jego dążenia. Podkreślił, że narodu rosyjskiego nie można utożsamiać z dążącym do wojny i autokratycznym reżimem Kremla. Posłowie wyrazili solidarność ze wszystkimi, którzy pomimo brutalnych represji i poważnych konsekwencji nadal znajdują odwagę, by mówić prawdę. Zarówno w Rosji, jak i poza jej granicami. Tego podcastu można wysłuchać w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej i w języku rosyjskim. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.